amo panomaltin, nososeki, okse amat, iwan ahmo, omintilwia tleika, noso innestoli, motenewa miek weyak.